si yo bow. Fike bele kpo galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

0: peace for my country.
1: Mañana no mundo na mahamiseto. Bonono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom na vuyo gururu, masalo jolo.